0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. I mamy wieczór, sereda już poślidni, den wereśnia, dokładni 30. Den wereśnia 2026 roku zaczynamy audycję Tre Świty. Chneśni nomirotynka to już 1246. Tylko sme razy striczali się na anteni w weczery ponownych ochodyni 20. Oczywidno je to czysło, które zbiera wszystkie odtynki zo mną i jeszcze Sewerianom Kosowskim i Zdemkom Trochanowskim. Wszystko razem właśnie to tych odtynków jest już 1246. Dost velo. Sme z wami na anteni od wereśnia 2020 roku, znaczy już bliższe jak 6 roku. No i zaczynamy chneśnie od tyno.

zaczęli jsme tradycyjnie od śpiwanky, a śpiwanka, jak to bywa, to w moi czasty była nepołem kiwska w jak dajakym czużym języku i to było po fińsku. Słuchali jsme ansamblu Arpa i śpiwanky Pidna Hołowką Kiertoradat. A teper posłuchamy muzyku taku pop-folkowu. To bude miks dwóch ansambli Balkan Beatbox i Ała. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Kum Kum. A pak puszczu wam spokojnej, przyjemnej, amerykański taki styl country. Posłuchamy ansamblu Beirut i śpiwankę Elephant Gun.

Iwertam do was, drohy słuchaczy pokorotki muzyczni i pererwi. Tyrwat program try świty i besiduje wam Jakub Zygmunt. Skończyła się muzyczna pererwa, słuchaliśmy peret filkom muzykę po anglicku. To był ensemble z Ameryki, Beirut, śpiewanka mała na hołowok Elephant Gun. Rańsze pustyłem wam blisko schidniu wariacju. To był mix dwóch ensembli Balkan Beatbox i Awa, a śpiewanka mała na hołowok Kum Kum. No i prezryjmy się danym tykajuczym się chneśnioho dnia, tykajuczym się chneśnioj daty. 30 den wereśnia to 273 den toho roka. Mamy już soroczny tyżden, a do kińcia toho roka mamy jeszcze 92 dny. Chneska den w Warszawie trwał 11 hodyn i 41 minut. Zaczął się z chidom o 6.35, a skończył się za chidom o 18.16. No i mamy osen taku poru roka i jeszcze ona bude znamy 82 dny, tylko dny leszyło się do zimowego sonce stojania. No a teper to prodążajmy może muzyczną naszą podorosz. Przed nami muzyka po madziarsku. Bohemian Betiars w kooperacji z Parno Grastą. Posłuchamy śpiewankę O Folu Rossa. A pak puszczu wam estoński folk. To bude ensemble Carly Strings ze śpiewanką Hea to you laul, co znaczy śpiewanka na dobrej nastrój. Zatem mam nadzieję, że to muzyką, jaką mam dla was, właśnie kus pitry mam wasze dobre sostojania, wasz dobry nastrój. No i czujemy się oczywiedno o paroch minut. Zatem proszę kraśni na muzyczną pererwę.

Słuchaliście Carly Strings i śpiwanki Pidna Hołowką Heatu Julaul, a rańsze to był maciarski ansam Bohemian Betiars razem z Parno Grasto. To była śpiwanka Pidna Hołowką Ofalu Rossa. Drodzy słuchacze, trecatoho wereśnia wspominamy dokładni Wasyla Sarkanycza i choriczniciu urody. Wasyl Sarkanycz wrodził się w 1923 roku w Szelestowi, jest to Pitkarpacka Ruś i to udycznia była Czechosłowacja. W merpiatoho marcia 28 roku w Sławi. I to też no chneśnia Ukraina, Mukaczowski rajon. Wasyla Sarkanycza pamiętamy jak pitkarpackiego pedagoga, miejscowego polityka, miasta Sławiany, Sławy i też pamiętamy joho jak diacza trzeciego karpatorusyńskiego renesansu. No i tylko licznić naszą jem związanych właśnie z 30 września, ale chneska mamy paroch ciekawych świat i proto tych oczu wam powisty, ale po krótki pererwi. Posłuchajmy dularowych braciu, połękiwskim ze śpiwanką Lisą, a pak budę politousk, taki modernej folk, to budę gesta i śpiwanka Pidna Hołowką Kukal Roże Ratilio.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Trwać program Trzy Świty besiduje wam Jakub Zygmunt sme po muzycznej pererwi. Słuchali sme peret chwilką litowskoj śpiwanki artysty o pseudonimie Gesta. To był moderny folk pod nachołówką Kukal Roże Ratilio. A rańsze słuchali sme dularowych braciu i śpiwanki pod nachołówką Lisą. Drodzy słuchacze, 30 dnia września praznujemy w całej Polsce Den Chłopcia, albo Den Chłopaka, też tak możemy powiedzieć. Jest to taka neformalna, neoficyjna nachoda, żeby właśnie chneska pożelate wszystkoho najlepszego wszystkim chłopciam, ale to nie tylko cialem to tych młodych mużiu, kotry chodzą do szkoły, w czacie i tak dalsze, ale wszystkich, kotry czują się prosto chłopakamy, cy to wzrosły, cy to młody ludy, wszytkie majut, wszytkie murzy chneska majut swoje świato. Zatem tak podla szkilnoj i towarzyskoj tradycji, no to chneska sud da jakie zabawy, da jakie sołodkie riczy, sud darowany wszytkim chłopciam, sud żelania, no i w szkołach to każda klasa praznuje po swojemu. I nie możemy mylić dnia chłopcia w Polsce z dwoma okremnymi światami związanymi z murzami, bo mamy jeszcze den murziu i tot den mamy 10 marca, dwa dny po dny żen, no i też mamy jeszcze Międzynarodny Den Murziu, to praznujemy 19 listopada, zatem są trzy nachody wroci, że chłopci murzy mogą praznować, buć jak. No ale to nie jest jedyne święto chneska, jakie możemy praznować, bo chneska też mamy Międzynarodny Den Tłumacza. No, języki w oświeci są tysiacze i bez tłumaczył to nie bylibyśmy w sile do chwary tysiacza są. No i teper mamy taką globalizację wielką, zatem profesja tłumacza jest jeszcze bardziej ważna jak sotkę roku temu. No a Międzynarodny Den Tłumacza praznujemy 30 września, bo jest to den wspomnień patrona tłumaczył światoho Hieronyma, który przetłumaczył Biblię. No a i też wszystkoho najlepszego, no hajalita możemy przy tej nachodzi żelaty wszystkim tłumaczam z polskoho na łemkiwski język i z łemkiwskoho na polski, bo przecin aż i w naszej redakcji LMFM mamy tłumaczku Annu Maślanu, która kontroluje, żeby wszystko to pojawiać się na portale LMFM i też jak dijajut naszej audycji, też no, maje kontrolu, taką małą językową kontrolu nad to tym, jak to łemkiwski język w prostyrii LMFM, czy to radia, czy to portalu wychladat. Zatem też no, dla Anny Maślanej najlepsze żelania. No i może tiłko, starczyt mojej besidy, posłuchajmy muzyki. Posłuchamy muzyku Spidlasza, to bude hajda banda i utwir pod nachołówką Jabłoczko, a pak puszczu wam po grecku artystku Klaudiu i śpiwanku pod nachołówką Vasanizomai.

Wiertam do was, drochy słuchacze. Słuchali ste peret filkom po grecky śpiwanky. To była Klaudia i utwir pidna hołowką Vasanizomai. A rańsze słuchali sme muzyku Spidlasza, to była Hajda Banda i utwir pidna hołowką Jabloczko. A teper beru was na małą ekskursję, albo możemy tak powisty, że małą lekcję pro następną dalszą derżawu zo świta. I hamy do Afryki, na Saharu. Tam nachodzi się wielka derżawa o nazwie Czad. Jest to wielka derżawa, która nie ma dostępu do morza, w kotrej zelena zona sawan na południe przechodzi przez Sahel, prawi, że już nezaselenu Saharu. Mapa tej derżawy obnymat ozero Czad, wulkan Emikusi i tiż pustynny taki łuk masywu Ennedi. Tiż w Czadzie żyje bilsze jak 200 różnych etnicznych sospilnosty etnicznych grup, no a chneśnia ekonomia derżawy związana jest przede wszystkim z naftową ropą, która jest transportowana rurami do Kamerunu i dalsze idę w świt. No ale tak, przyzryjmy się takim osnownym informacjom pro Czad. Stolicą tej derżawy jest miasto N'Djamena, w którym żyje prawie że milion ludy. W Czadzie mają dwa urzędowe języki, arabski i francuski. Walutą jest frank średnioafrykański. W Czadzie żyje bilsze jak 17 milionów ludy, a to zaselinia, to żyje na powierzchni aż 1 284 000 kwadratnych kilometrów. I to możemy tak w zahali powisty bliższe jak 4 razy Polszcza. Zatem to jest bardzo wielka jedna z najbliższych derżaw w Afryce. No ale bliższy z tej powierzchni to jest Sahara. Ale na terenie Czadu płyną riki i najważniejszą riką derżawy jest Szari, która razem z Logone daje na sód najbliższyma dopływamy do ozera Czad, bo ozero Czad jest bezodpływowe, znaczy, że tamlem woda wpływa, ale nie wypływa. Dolicza rikę Szari i Logone to sód bardzo ważny dla ekonomii regiony, tam sód uprawy roli, też rybołówstwo dije, no i też jest to najhuśtijsze zaselena czast Czadu. Sód riki, sód i chory, najwyższą chorą Czadu je Emikusi. Jest to już wmerły wyhasły wulkan w masywie Tibesti. Tot Emikusi ma wysotu 3415 metrów nad morą. Jest to bardzo wielka chora, która na swoim werchu ma kalderu, a tam nachodzi się hydrotermalny dżereła i też takie wielkie pola dawnych law. No ale sód chory, sód też i depresji, ale to te depresji to nie są takie jak Mertwe Morie na granicy Izraela i Jordanii. Depresja dżourab to je właśnie najny, że nachodzia czasia czast Czadu i nachodzi się ona na wysoti 160 metrów nad morą. Jest częścią pustynnego basenu z dawnymi ozernymi osadami, który sód chneska bardzo ważnyma dla dośliczeń paleoklimatu i ewolucji człowieka. No i sód chory, sód depresji, sód riki i słuchajcie, pit klimatycznym wschliadom, tiż Czad je bardzo różny ciuwaną derżawą, bo sód tam oczywidno, jak w centralnej Afryce, wysokie temperatury, plus 45 gradusów litom, ale bywają też inne wielkie morozy. Najniższą temperaturą było minus 7 gradusów, które było notowane w rejonie
Trou-en-Latron, właśnie w to tym chirskim herbetii Tibesti. Tam nachodzą się tak wysokochirskie, suche, pustynne kotły, które mogą bardzo silnie wychołodzać się nocą. I to bez śladu na to, żeśmy w Seredyni Sahary. Zatem no minus 7 gradusiu, przynajmniej raz male właśnie w Czadi. Zatem tam, no, dajakie regiony, dajakie czasty toj afrykańskiej derżawy znają, co to je niska temperatura. No, ale to jeszcze nie wszystko, co mam dla was przyrychtowane pro czat, jeszcze paroch może ciekawostok związanych z historią tej derżawy wam powiem, ale po krótkiej przerwie. Posłuchamy teper kwartet galicyjski i instrumentalnej utwir pod nachołowką Fantazja Magórska. A pak puszczu wam kwiat jabłoni po polsku i to będzie śpiwanka pod nachołowką Poproszę więcej siebie.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia Lem FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w Lem FM.

i Huertame do hołownoj besidy, do besidy pro czat. Uż sme po muzyczni peredwi, słuchali sme dwóch śpiwanok, przed chwilką to były Kwiat Jabłoni, ansambl z Polszczy i śpiwanka Poproszę więcej siebie. Rańsze słuchali sme kwartet galicyjski i instrumentalny utwór Fantazja Magórska. No ale wertamy do czadu jeszcze na paro chwil, powił wam dost velo już pro dajaky geograficzne fakty związane z tą afrykańską derżawą. A jak idę pro historię czadu, no to je to oczywidno dawniejsza kolonia, kotra należała do Francji. Niezależnist od Francji czad zyskał 11 sierpnia 1960 roku. Pierwszym prezydentem był François Tombal Baye, a nowa derżawa dostała w spadkowieni chrany ci dawnoho francuskoho kolonialnoho terytorii. No ale precin to ta derżawa, to tereny chnecznioho czadu były zaselene już weloch stolicił rańsze. Od dewiatoho stolicia okolici ozera czad były takim koriniom carstwa Kanem, a pak Kanem Bornu. To carstwo, taka para derżawa, kontrolowała przez sotkę roki transsaharyjski handel solą, niewolnikami, końmy i różnymi towarami z subsaharyjskiej Afryki. Ale to było sotkę roku temu, a tysiące roku temu to też żyli różne nomady w tych saharyjskich terenach i w regionie Ennedi. Tam są zachowane tysiące różnych naskalnych, malowanych takich przedstawień dokumentujących periody, kiedy to Sahara była kus tak, nie tak sucha, a było tam bilsze doszczu i była zelena. I wskazuje nam to, że właśnie kiedy był kus lepszy klimat tołdy, to żyły sobie takie zwierzęta na Sahari jak bydło, jak żyrafy, no i też ludy, pastyry. Zatem znamy, że no, na chnesznych terenach, gdzie je lem pisok, to dawniejsze tysiące roku temu żyły, gdzie jak pastyrskie są spilnosty. Czad też ma swoje hołowne hosło, takie motto, i ono zwuczy Unité Travel Progrès. Oczywidno je to po francusku i znaczy jednota, robota, rozwytok albo postup. No i to motto nachodzi się na herbi Czadu i jest sperte lwom i capom, no a pod tarczą z falami, wołnami ozera Czad. Lew i cap to, no nie są to nacjonalne, takie oficyjne zwierzęta Czadu, ale no żyją, nachodzą się w południowej części Czadu, sąd na sawannie lwy, a capy, znaczy samec kozy, no to oczywidno też sąd, ale już tam bardzo na północy, w to tych subsaharyjskich terenach, gdzie żyją jeszcze niewielkie pasterskie grupy. No i to tylko pro czat. Oczywidno zaohaczam otwarty atlasy, posmotryty na mapu, postudiowaty to tu zryżne ciuwanu geografiu tej wielkiej derżawy. I tyż teper zaohaczam słuchaty muzykę, bo budemy maty małą muzyczną pererwu. Perednamy muzyka z Armenii, posłuchamy Ladaniwa i śpiwankę po ormiańskie, pidna hołowką kefcilini.

To był ansambl Lada Niwa i śpiwanka pidna hołowkom Kef Chili Ni po ormiańsku. Przed przerwą skończył jem Besidu Pro Chat. No, to taka mała już tradycja od Bilsza jak roka, że w każdym odtynku swojej czasty trzech świtił Besidu ju pro dejaku derżawu ze świta. No i je to mała lekcja, taka, no taki czas, kole to choczu zwamy pod ile ty siada. Jakie ma ciekawostkami pro cytochneska był czadcy jeszcze incze afrykańskie, azjatyckie, amerykańskie, okeaniczne derżawy, wszystkie jakie sud w oświti jeszcze no sme tak mniejsze bliższe w połowie, zatem jeszcze toho materiału mamy welo do podilinia się do takiej besidy. No a teper jeszcze może kus muzyki posłuchajmy. My kończymy programu, mamy jeszcze czas na antenie do 21.30, zatem posłuchamy kus muzyki po rumuńsku. Przed nami Madalina Pawal i utwir pidna hołowką Duma Vantule.

0: I to była poślednia śpiewanka w chneśnim odcinku Trójświtiu. Drodzy słuchacze, słuchaliśmy rumuńskiej artystki Madaliny Pawal. To była śpiewanka Duma Vantule. Już bliżej się pomale koniec naszej audycji na chneska. My czujemy się oczywiście w najbliższą piatneciu weczerą po nowinach ochodyni 20. Chwila po klasztorze Karasna. W Polsce praktycznie w całej Polsce jest słoneczno, teplo. No może tam porankamy już czujemy, że je osen, ale korzystajmy z tej wyżowej słoneczność suchej aury. Może zaplanujmy sobie da jaką małą ekskursję w Andriuku po chorach, w Andriuku po lisach, no żebyśmy jeszcze korzystali z tego zelenoho koloru, jaki już maje swój poślidny tyżni, bo precin. No już o 2 miesiące to będzie wszystko, no kus sere, jak to bywa, sztoroka. No a tak to już wszystko z mojej strony. Zatim żelam wam przyjemnej reszty weczera. Trzymajcie się, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trójświt, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trójświt
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemkosojuza w Zjednoczonych Stanach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 10, 7 marca 1947 roku. Krajanka Mrs. Macynka w Niskigoning, Pensylwania, dostała od sestrynoho syna i z woli Jaworowej sanockiego powita świeże pismo, w którym opisano, jak wygląda nyni sanocki powit i jak żyją tam ludzie, które ostali jeszcze na starych miściach. Dziękuję za podarunok, który mi się teper duże przydast, bo ja został bez dachu nad głową. Jak palele wolu, to spalele i moju chyżu. Trzeba by jakose budowate, a tu nie ma skady, bo nas za rybku nie ma, żeby ich zarobyty. Najwece, że to człowiek zarobyt na życie, a tak bilsze nie można zarobyty, żeby się poratuaty. W nas można zarobyty do 3000 złotych na miesiąc, a czerewiki do roboty kosztują 4000. To trzeba robyty na dobry czerewik 2 miesiaci, a 4 miesiaci na ubrania. Tak pół roku trzeba robyty, aby się trochę zibrał, ale na bieliznu jeszcze braknę. A tu trzeba jeszcze... Jaki dach nad głową zlipyty. Czerez zimu jeszcze jakosy człowiek perebiduje, ale na łesnu trzeba się staraty. Ciekawe ste znaty, jak wyglądają dwola, poławy i hamry. To na pewno byste nie poznali, demo hodida, a waszego tata chyża stojała. Bo ja niedługo był w Niemczech na prymusowych robotach, lem 3 roky, a jak jem wernu się, to nie mi jem poznaty. A hamry już zarosły kopryłą i poławy tyż już skoro zarosnut. Bo nie stoi dnycz, lem świata cerkołcia sama, jak to pola w poli, a reszta wszystko spaleno. Na woli jeszcze stoi 19 chyż i jest 18 rodyn, to tak bidują jedne z druhyma. A tam dalsze seła, Ternałka, Rudałka, Hamry, Poławy, Zawoj, Dariuk, Wysłoczok, to w tych sełach ani luda, ani chyż. Całkom pustka, ani nikto nie pysze, bo już nie mam tu poblisko nikogo z rodyny, wszystko po zahraniczu. A nie się dowidate onych nachodyn, te sód. Pysze osy w dzioba, pereselenec i z Uścia Ruskoho, do sestry i szwagra w Clevelandii. Otec osy w dzioba nachodzi się w seli Konopiłka, Tarnopolskiej oblasty. U neho był Dymir Wysłocki, preobiździ lemkowskich kolonii w ZSRR, a uresny minuszego roku. Fotografia osyfa dzioby pomieszczona w kalendarii Lemkosojuza na 1947 rik. 27 listopada 1946 roku. Wże kilka roków minęło, jak my do siebie niczego nie pisali. Także to te perany nie znam, z czego zaczaty. Chciałbym o wszystkim naraz napisaty, a jest o czym pisaty, bo przeżyliśmy straszne wojenne czasy. Naraz zdawało się, że śmierć już zapleczamy. No sława Bogu, że to my przeżyli to tu straszną wojnę, w której zginęło miliony ludzi, przeważnie niewinnych. Teper nastaje mirny i powojenny czas, a mają nadzieję, że będziemy mogli częściej przepisywać się, chociażby tylko na razie o sobie, jak my żyli i jak teper żyjemy. Ja przyznaję się, że to do tego czasu nie pisałem do nikogo ani jednego słowa i nie bierte mnie tego za złe, bo nie znaję te przyczyny. Ja lubię pisać bohato i o wszystkim, a teper nie znaty, kogo można obrazyty, bo jeden zadowolony, a drugi nic i o nieprzyjatność nie trudno. Za żadną krainę na świecie nie mówiąt i nie piszą tak bohato jak na Sowiecki Sojus, to znają, że to wy by rady znali prawdę, jak my żyjemy i jak żyją do drugie ludzie. No w jednym leści ja nie chodzę wam wsioho opisaty, a też to i same już znajete. Pisze szwagier izdył na Wsesławiański Kongres i że było, że to posłuchaty. I tak by powinno być, jak mówiąt. Czytate bohato i innych listów i znate, jak jest. O naszych pereselenciach lemkach napiszą w drugim liści. Napiszą dasz to i do gazety Karpacka Ruś, a teper budu pisaty tylko za siebie i swoją rodynę. Jak ja przyjechał w 1940 roku na Konopiłku, tak gazduję tu do nyni. Za niemieckiej okupacji bohato rodyn naszych uścianiu, klękowianiu, hańczowianiu i z innych seł powertali nazad do Karpat, ale minuszego roku znowu wsi byli pereseleny nazad do Sowieckiego Sojuza. Ja nie żałuję, że mnie wyjechał do Uścia, bo chociaż ja mał i tu na Konopiłci nieprzyjemnosty, o czym bohato pisaty, ale żyją. A w Uściu na pewno by mnie aresztowali niemieckie najmyty i skinczyłbym pod lisyką jaśli albo w pecu w Oświęcimi, gdzie zginęło 12 kraszych ludzi tylko z samego Uścia. Za niemieckiej okupacji moju frosiu chodili za braty do Niemieczyny na robotu. Ja nie dał jej do Niemieczyny, ale posłał do Uścia i tam zapoznał się z nią onu friatkacza syn Roman, inżynier lisniczy, i ożenił się z nią. Minąwszego roku na same żnywa pereselali Uścia. Jedny pozapisowali się do wschodnich oblasty, drugi na Tarnopolską oblast i kilkanaście rodzin wygruzyli za Czortkową w seli Jagilnycia, około 10 km od Konopiłki. Tam była wygrużena prawie cała nasza rodyna. Sztefka, Andrzej, Melka, Katrena, Paraska i ziać Roman. Melka i Paraska ostale na Jagilnyci, a Sztefka, Andrzej, Katrena i Roman swoim kosztom perewezli się na Konopiłku. Za 3 tygodnie były wszystkie umene, bo nie było chyż. Za chyżu heł duże trudno, bo bilsze pereselenciu przyjeżdżaje do zachodu, jak wyjeżdżaje Polakiu na zachód. Takż to prawi w każdej chyży żyje 2 i 3 rodyny. Sztefka, Andrzej i Katrena dostale chyży, ale takoż siedziat po 2 rodyny w jednej chyży, a Roman jest jeszcze umene, bo nie je wilnej chyży. Za nas nie żurić się. My odkole przyjechali na Konopiłku, to nie biduale, ani jeden den. Może amerykańskich luksusów nie mamy. No, chlip i do chliba to jest dosyć. Takż to my i drugim pomagamy, czym możemy. Żyjemy już 2 rok razem. Jest nas 11 osób. Roman ma posadę w Tarnopolii i raz na tydzień w niedzielę przychodzi do mnie. Tak nas jest wse 10 doma. Paraska ma 18 roków, chodzi jeszcze do szkoły, do 8 klasy, bo zanim ci nie chodziła, to teper musit nadhaniaty. Syn Petro, 12 roków, chodzi do 5 klasy. Oboje chodzą do Mykolinec. Jak widzicie, to jest komu i robyty i isty. Ja, popry swoją gospodarkę, pracuję i podatkowym agentom. Na razie niczego nam nie posyłajcie. Powiedział mi Antony Andrzejczyn, że dostał pakunek od sestry, to wrócił nazad, bo opłata pocztowa duża droga. 11 września był u nas Łanio Hunianka. Ale o tom obszerniejsze napiszę drugi raz, bo lipsze pisate mniejsze, a czastejsze. I ty pisała do mnie 3 listy, a ja dostałem 1. Jabłonycia Polska powit krosną. Kyprian Żyłka w Cambridge, Pensylwania, dostał nowe pismo od swojego bratniaka Filipa Żyłkę z Jabłonyci Polskoj. Tot bratniak służył w armii generała Andersa w Italii, a po wojnie wrócił się w Polszczu do rodnego seła. Jego mama i druga rodyna wyjechała do Sowieckiego Sojuza, no on sam ryszył ostaty się doma między Polakami, bo Rosyju nie Ukrainu nie lubit. Pierwsze pismo od Kypriana Żyłkę on pisał po polsku i prosił pomocy. Kyprian Żyłka odwitał jomu. Czemu ty nie idziesz na schód za mamą, lem prosisz pomocy z Ameryki? Choć my ty poszlemy, da ku pomicz, to nic z toho nie bude, bo prydut banderowci albo polskie, piłsudczyki i zaberut. W Polszczy ty nie budesz spokojno spaty na odnej noczy, a jakby spiszał na Ukrainu, to byś spokojno spał i z każdym rokom by tobie stawało lekrze. W odwit na to bratniak pisze drugie pismo już po rusku i ruskimi literami. Drogi bratczyku, ja was zapowiadania znaju dobre, bo mnie ludzie opowiadali, jaki ja wam przyjaciel i rodzina. Teper piszecie, że jste dalej do Marty, do mojej ciutki, czerwiki jakiś prodiłok dla mnie, to ja wam i waszemu bratowi Mylkowi duże krasno dziękuję, że jeszcze o mi pamiętate i nie zabywate o mi i na dalsze. To ja takoż budu pamiętaty. A meni tylko początkowo trochę ciężko, abym się mich zapomoczy teper, bo to potem jakoś by to było. Teper, drogi bratczyku, duże mene to wasz list zainteresował, że to wy meni wspominate, czemu ja nie pojechał do Rosji. Taż ja bym był duże wielkie głupstwo zrobił, jakbym był za nimi pojechał. Pierwsze, podczas wojny, był Szołtys, Ukrainec, to mnie przeznaczył na prymusowe roboty do Niemieczczyny. Drugie, moja mama Ridna znała, że to ja żyję w Niemieczczyni, gdy musiłem robić ciężko pod karabyną. Jeszcze jak z domu mnie brali, to od razu mnie skuli. Mama jak wyjeżdżała do Rosji, to ja mał przyodziło i wsioho na dost, a ona wsio wyprodała i wyjechała do Rosji i teper ani nie napisze do mnie. Otoż ja i teper nie proszę i za Rosyju nie chcę znaty, bo ja nie wierzę propagandii. Ja maju swoje dowody i na toj temat ja się z ludźmi mówił, jaka tam bida i hołod. Ale wy wsi tam w Ameryki nie znaje też, co się robić w Rosji. A tu ludzie przyjeżdżają, to się nie może toho nasłuchać, co mówią. A meni tutki jest dobry, bo ja teper się ożenę, to meni Pit Szołtys takie wesila sprawił, że to nawet rydna mama by toho nie zrobiła. Аж то в мені, дорогі братчики, описує та пропаганді генерала Андерса Товіся дуже милити, бо я служив в його армії, то знаю, що то можливе, аж то неможливе. То є вшитко на відворот, як ви пишете. Перепрошаю вас, що вам мушу так написати, бо вися дуже милите. Я також трохи знаю, що можливе, аж то ніт, бо я також трохи світа обіхав. Дальше поздоровління і просить іще раз не забивати за нього. Бліхнарка, повід грибів. Марко Симочко Вюнгерс получив письмо від уйка його жени Гатали, писане 27 грудня 1946 року. Пошлі родинних поздоровлень, уйко доносить ослідуючим. Доношу вам, що Ваню дав мені 5 доларів, що сте мені послали. Бракує мені сил, як би вам подякувати за тот дорогий для мене подарунок. Я тобі нічого такого доброго не зробив, а ти і так о мені пам'ятаєш в тоті тяжкі часи, які ми тут пережили і переживаємо. Пишу ти, що в нашому краю клопіт великий з тим, аж то по лісах жиють і ночами народ рабують. В черні прийшли до газди, приказали му принести до хижи всітку одежу і всітко забрали, а так взяли за собом і газду. Як вийшли на двір, то казали його жені, щоб їм винесла мотуз, бо мають живину, а не мають на чим їй вести. Жена дала їм мотуз і зараз їй вигнали, щоб ішла спати. Потім то ті бандити того самого газду повісили на сусіднім сипанці. В Климківці одному газдові забрали 2 корови, 2 учі, 5 гусей і пару індиків. Всітко, що мав на господарстві. Але учі ся їм вирвали, бо прилетіли назад до стайні. І так у нас ніхто не є безпечний, ні з життям, ні з маєтком. Ніхто вден не знає, що вночі його чекає. У нас великі морози, але сухо, снігу ніт. Прошу тя, прийшли мій календар з нашими святами, бо у нас ніт священників і не можемо знати, коли припадають наші свята. Хеу ніт не паперя доброго, аби лист написати, не коперток, жеби лист послати. Кункова. Почта Горлиці. Із села Кункова Горлицького повіта під датом 2 лютого 1947-го пишуть так. Я не раджу нікому з Америки ту приїжджати в теперішні часи, бо в нас тепер по ночах гуляють бандити. Вдень сидять по лісах, а вночі нападають на села, забирають худобу, свині, всітко, що їм попаде під руки. На польську велию забрали з нашого села 6 свиней. І нам взяли одну, що важила 70 кіла. Як хто має яку одежу, хоцьби й стару, то мусить ховати на ніч, бо як не сховати добрі, то му заберуть. А якби їх не пустив до хижи, коли задуркають, то хижу спалять. Так гав тепер тяжко жити, і ще гірше єст, як було через війну, бо хоч німець всітко забирав, але в своїй хижі чоловік був безпечний, і хоч спечене компері мож було спокійно їсти. Бандити, всяди їх б'ють, то гев по наших лісах покрилися і нас мучать. Повідають, що на яр всіх хлопів заберуть з собом із наших руських сел. Із Білянки один руський парубок був асентерований до польського війська, но бандити прийшли вночі і забрали його з собом. Тримали його 2 місяці, то одморозив при тих обі ноги і аж так його пустили. Був в шпиталу, але му нич доктори не помогли. Тепер лежить вдома і ані з ложка не встає. В Ліщинах був син Юшчака, його родичі там суд в Америці. Он приїхав до американського війська, що стоїть в Германії, аби відвідати родину своїх родичів. Но бандити чекали на нього в Ліщинській гущі, але хто си дав му о том знати, то он пішов аж на Климківку і так добрався до села своїх родичів. Labowa, Poczta Nowy Sącz. Antoni Jazębiak z Plejtia, Pensylwania, dostał pismo od sestry Nasty, młodec i z Labowy, Poczta Nowej Sącz, pisane 15 sierpnia 1947 roku. Najpierwsze dziękuję za pakunkę i передaję swoje familijne nowosty i pozdrowienia, a dalsze pisze tak. A pro tych księdziów, to my ich znamy. Smoliński z Nowej Wesy i Kornoła z Labowy muczyli duże naszych ludy. To z Labowy nawet nebiszczyka Kondrata Żaka dał aresztuaty. W cerkwy od służby Bożej jego zabrali i Teodorus Pitkuczery i jej muża, Semana Kulandu i Tymka Kaleniaka, co go nazywali Kuszlita i Wece. To sąd popaleny w Niemczyni, a ich żeny starali się o nich, to prysłali Niemci popiół w pudełoczkach z nich. I odbył się pochoron. Pochoron robili jak zwyczajno, lemże nie było mrtwego tiła, a tylko to ty pudełoczka z popełą. Dla nas to był wielki smutok, ale nie można było znieść tego żalu. Na słowa nie można było powiedzieć na naprotiv tych katów, bo to sam ksiądz pochoron odprawlał, co ich dał aresztuaty. A teraz dowidujemy się, jaka zima u was, bo heł śniegu mało, ale morozy bardzo silne. Dochodzili do 30 gradusów. Hanka Jurka Rełaka żyje i pozdrowia was duże krasno. Bortne poczta korleci. Jedni naszej krajanki w Shelton, Connecticut, piszą z Bortnoho pod datą 4 lutego 1947. Nowosti u nas wielkich na razie nie ma. Z Rosji nic do mnie nie piszą, a może one piszą dalej, ale stany dostał. No kto pisał, to wsi piszą tak, że ich na my list Bożu od tamal dostawaty. A tu nie ma niejakiej podstawy na to. Heł już wisem rodyn się wernuło, tolem sobie arendują swoje pola i chyży, albo siedzą w czużych. Dalsze donoszu tobie, że to ja czuję tu, że do tebe duże ludzi naszych pysze listy i to każdy już tobie rodyna i każdy chce, aby lem mu słaty albo pakunkę, albo groszy. Odże zawidomlają tebe, nie rob sobie nic z toho, niechaj sobie pyszut, a nie czuduj się, że znają twoje adresu. Ty mnie prysała gazety, to ja sobie czytał, a tu pryszał choć kto i prosit mene. Daj lej mi jedną gazetu, to i ja sobie proczytam. No ja dałam, najczytajut. I znowu mnie gazety wertale, a ja nie znał, że ludelem na spekulacyju gazety berut, bo na gazetach były twoje adresy i w tot sposób mają do tebe adres. Za to teper tak tebe muczat listamy. Odże widzisz, jakie to czudne ludy teper nastale. Jak brat tym koleżał chłory, to nie było wece rodyny w seli. Lem Michałowy trzeba było i oraty, i kosyty, i mołotyty, a teper to wsi okropna rodyna. Nie wir wsim, bo to nie wsio złoto, że to się śwityt. Dalsze u nas, jak chodyli, tak i chodziat to te lisowe pany. Meni zabrali pierwsze jedną uciu, a teper zabrali jawiłku. I jakże można żyty? Bida wielka heł teper. Jurko Wysowski z Małostoła w Elmira Heights, New York, dostał śledujuczu prośbu od Petra Ryżyka z Sowieckiego Sojuza, miasta z Baraża, Tarnopolskiej Oblasty. Drogi krajan, pysze do cia Petro Ryżyk, rodom jest cała Blichnarka. Pysze te mi za wasze sestry i za brata, ale na razie koło nas blisko za ich neczuty. My jeszcze odno od ruchych mało znamy, ale ja się buduzanych dowiduwał. Ja pidu do Tarnopola, do Aktiu, to może się dowidam i pereszlu im waszego lista. I jak się dowidam, to wam się odpyszu. A teper ja mam do was swoją prośbę. Ja też szukaju syna swojego. To cyby wy za niego nie dowidali, dasz to? Jego zabrali Niemci na robotu i robu w mieście Magdeburgu. My mamy lista od niego już po wojnie, a teper nie mamy za niego niejakoj czutki. Tak może by wy pereznali, co czasom tam, tak gdy w Ameryce albo w Anglii nie znachodzić się. Ja was proszę, może by wy tam dali do gazety i tak dowidali się za niego. A ja za wasze budu się już straty i odpiszę wam wsio, jakż to jest.

0: Komar kosit.
1: Komar kosit.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Rad by się żonety.
1: Owatrzejk
6: premieruje.
7: Rad by drużbą
8: buty.

Lemkiłski archiw to miejsce, w którym poczujete prohistorię Lemkił, rzeczy, jakich de inde nie znajdete ani nie przeczytate. Słuchajcie z Lemkiłskiego archiwu w radiu Ruskiej Bursy LMFM, prosit Paulo Hanas. W ramach przeglądu organizacji sospilno-politycznych, jakie działali na Lemkowyni w międzywojennym okresie, dneska będzie prezentowana tutaj najpopularniejsza organizacja, to jest Ruska Selańska Organizacja. W maju 1923 roku, w trakcie zjazdu w Lwowie, doszło do osnowania Ruskiej Narodowej Organizacji. Na zjazdzie tym prisutnych było 342 delegatów z Galiczyny i z Lemkowyny. Partia przyjęła postawę antybolszewicką i prorosyjską. Zjazd wybrał 15-osobowy Ruski Narodny Sowiet, do jakiego głoszał Lemko dr Orest Natyszak. W organizacji tej wtedy też było wielu starorusyniów, ale ich głos robił się coraz słabszy. W programie politycznym partii znajdował się postulat przyznania autonomii ruskim zemlom w Polsce. Pod wpływem partii z lemkiłskich terenów znajdowali się Lemki z powitu Krośniańskiego, Liskiego i Sanockiego. Pod wpływem Ruskiej Narodnej Partii znajdowali się czytelni imienia Kaczkowskiego, Instytut Narodny Dym w Lwowie, Instytut Staropigijski i handlowe kooperatywy.

województwie krakijskim ruskoselańska organizacja poszerzała swoją działalność pod imieniem Agnaschini Lemkowini w oparciu o wiernych prawosławnej cerkwy. Selany, jakie wstupowali do ruskoselańskiej organizacji, widzieli w niej możliwość na ekonomiczną i sospilną poprawę doli na Lemkowini. Pierwszy zjazd dla całej Lemkowiny odbył się 2 lutego 1929 roku w Sanoku. Jego hasłem było oprawa polityczny, kulturny i ekonomiczny dla całej Lemkiwskiej Rusy. Na początku zjazdu wygłosili referaty členy Centralnej Rady Jurczakiewicz i Hrabec. Główną temą obrad była aktywizacja selan do wspólnej działalności ekonomicznej i kulturno-oświatowej. Protestowano proti ukraińskiej działalności głównie partii UNDO, która wela do eliminacji poniat Ruś i Rusyn. Z przyczyny wielkich morozów na to zjazd nie przybyli delegaty z zachodniej Lemkowiny. Proto zapowiedziano zagalnolemkiwski zjazd chłopski do Sanoka na marzec 1929 roku. Na zachodniej Lemkowini najskorsze struktury rusko-selańskiej organizacji powstali w Grybiłskim powiti. Aktywnymi dijaczami byli hyn. Jurko Chocholak i Julian Halkowicz z Boguszy, Wasyl Didowicz z Pincerewoj, Sofron Krynicki i Zachary Stawiski z Dosnitnici. Zjazd powitowy odbył się 27 kwietnia i poklikał komitet dla Grybiłskiego powitu. Delegatom Centralnej Rady na to zjazd był Lemko, nazwiską Boteńczuk, rodom z Bonariłki. Rozwój organizacyjny rusko-selańskiej organizacji na Lemkowini spotkał problemy ze strony BBWR-u. Jako że wybory do parlamentu nie dali Lemkowini przedstawnika, agitacja BBWR-u była silniejsza i przekonywała do siebie Lemkiów.

Po 3 rokach działalności ruska selańska organizacja i wyniki podsumowane ostali na 2. zjeździe partii. Po 3 rokach jej działalności na Lemkowyni, w powiecie nowotarskim i jaselskim nie było komitetów powitowych. Delegaty z Lemkowyny podkreślili wielkie znaczenie spraw ekonomicznych dla Lemkiu. Po 2. zjeździe partii coraz bardziej widno było samodzielność Lemkowyny, a przede wszystkim Gorlickiego powitowego komitetu. Členy toho komitetu v písmi do Centrálnej rady zaprečali secesii, ale z príčin ťažkého položenia Lemkoviny oni musili najti jak najlepší úklad političných síl. Kvestia secesii dijači Gorlických vyklikala diskusiu, vyniku jakoj zorganizovano povitový zjist. Na zjizdi tým diskutované byli sprawy ošvity, kultury i hospodárky. Zistot potwierdził trwałość struktur ruskiej selańskiej organizacji w województwie krakiewskim. W trakcie jej zjazdu schwalono pełne podporządkowania struktur Grybiuskiego Komitetu Centralnej Rady. Wybrano nowy powitowy komitet, a na jego czele stanął dr Jarosław Siokał. Pod koniec 1932 roku Centralna Rada Ruskiej Selańskiej Organizacji zrychtowała dla Lemkowyny nowy plan organizacyjny. Ostała poklikana dla Lemkowyny specjalna jednostka organizacyjna i uznano osobną specyfikę kulturową regionu. Nowo stworzony organ nazwany został Lemkiuski Komitet i stał się bardzo popularny w regionie. Taka decyzja centralnej partyjnej władzy świadczyła o bardzo dobrym zrozumieniu specyfiki Lemkiu. Do komitetu weszło po jednej osobie z każdego powitu, gdzie żyli Lemki. Zadaniem komitetu była szeroka pomoc dla Lemkowyny w rozwoju ekonomicznym i kulturno-oświatowym. W tym celu nawiązywano kontakty z lemkiuską emigracją z Ameryki Północnej. Program roboty komitetu podzielono na 4 osobne oddziały: finansowi, kooperatywni, kulturno-oświatowi i szkilni. Oddział finansowy miał zabezpieczać i wydawać fundy. Oddział kooperatywny miał osnuwać nowe kooperatywy i kasy samopomocy. Oddział kulturno-oświatowy koncentrował się na osnuwaniu nowych czytelni. Główną personą oświatowego oddziału był Metodij Trochanowski. Na jego wniosek podniósł problem reformy oświaty na Lemkowyni i wprowadzenia lemkiuskich bukwariów do szkół. Niedługo po tym Metodij Trochanowski przeszedł do Lemkosojuza.

Choć powstał lemkiłski komitet w Gorleciach, Pidiaki i mała Betty podporiadkowana. Ciła struktura rusko-iselańskiej organizacji z Lemkowyny, to komitet sanocki, było seretką dla swojego regionu i nie zamierzał się poddawaty. Sanocki diacze w większej mierze składali się z inteligencji, a idei rusofilskie były najlepsze utrwalone. Po utworzeniu Lemko-Sojuza plany konsolidacji ciłej Lemkowyny w jednym komitecie rusko-iselańskiej organizacji wpale. Trzeci zjazd rusko-iselańskiej organizacji miał miejsce 26 grudnia 1933 roku. Na zjeździe znaleźli się členy Lemko-Sojuza, jak nie popierali idei rusofilskiej. W dodatku dr Orest Gnatyszak i Stefan Durkot weszli do Centralnej Rady Rusko-Iselańskiej Organizacji. Oznacza to, że władza i členy rusko-iselańskiej organizacji cały czas bardzo się rachowali z Lemkami.

Četvrt list Ruskoj selanskoj organizaciji dodatkovo do centralnog komitetu vybrał doktora Siokału i Semana Kulandu, a doktor Hranatyszak utrzymał swoje miejsce. Do wybuchu II światowej wojny Ruska selańska organizacja utrzymała swoją silną strukturę organizacyjną na Lemkowyni. Następny zjazdy partii w 1935 roku i w 1937 roku potwierdzali aktywność polityczną Lemkiu. Słuchaliście z Lemkiuskiego archiwum w Radiu Ruskoj Bursy LMFM Paulo Hanas.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

0: Jest četver, 1. žutnje oktobra 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Stovarišunia Dolina v najbližší víkend prosiť do účasti v poriadkových varštátach na Radocínský cmontýr. V rámkach toho budú dropované žordy, švížo postavleného ohorodžonia. Stovarišunia dast materiálo i počastunok. Varštáta budú prochodiť v sobotu i nedílu medže 10. a 15. hodinom. Radocína to hnes neistnujúče lemkivské selo, jakie bolo ostatočno voselené v 1947 roči v rámkach akcií Vysla. Stovarišenia Lemkiu prosiť na nastupnú ošinňu podiju. Tom razom Gožilský kružok Stovarišenia Lemkiu prosiť 25. žutňa oktobra na 32. stričo s Lemkiuskom kultúrom v Gožovi Velikopolskom. Stryča začne się o 16 godzinie w teatrze imienia Juliusza Osterwo, do którego podija wertat po paru rycznej pererwi. Kolisy odbywała się litnią porą w centrum miasta. W ramkach podii wystupiat Lemko Tower Junior, Karpatia, Damer ta ansambl narodnego tańca Małe Gorzowiako. Wstupne na podiju to 40 złotych. Możesz przedpłaty w kasie teatru. Samo žoutnie oktobra v Humennom odpúdajšia medzinárodná konferencia pod názvom Vokorostania prírodných materiálov v národnom budovníctve našich predkov. Podia zorganizovaná je v rámkach projektu Dreviané srdce Karpat, spadkovina i budúčnosť, financovaného Európskym Sojuzom v rámkach programu Interreg Polska-Slovácia 2021-2023. Konferencja bude nahodą stretity ekspertiu i praktyki z Polszczo, Słowacji ta Ukraina, kotro zanimają się tradycyjnym budownictwom, drewnianą architekturą, przyrodnoma materiałami i ochroną kulturną i spadkowiną. W programie predwidzeno 12 dopowiedzi, kotro budut przedstawione w dwóch tematycznych blokach. Uczestnika budut besiedowati medzeńczoma o wykorzystaniu przyrodnych materiałów w tradycyjnym budownictwie, drewniani i sakralni architektury, ochroni kulturnej spadkowiny. Przedstawione będą doświadczenia Muzeum Narodnego Budownictwa w Sanoku, skansenu w Użgorodzie, ekspozycji Narodnej Architektury i Mieszkalnictwa w Humennom, a tak samo Muzeum Narodnej Architektury pod Dubowieńskim Zamkom. 8 żółtnia oktobra zaplanowany jest terenowy wyjazd. Zgłoszenia do uczestnictwa w konferencji są do 2 żółtnia oktobra. Hnes 1. żółtnia oktobra w Schidniosłowackom Muzeju w Koszuciach odbyła się 3. rycznik podii rusyńskie, ten z rusynami w muzeju. W programie znajdziemy żywą przypowiedkę literaturną ilustracji wystawę twórczą majsterni prodity, remesła, rusyńską kuchnię ta prezentację tradycyjnych produktów. O 15. godzinie hnes grekokatolicka liturgia w drewnianej cerkwi z Kożuchowciu. Pak folklorny program pod nazwą Rusino z Pitmakowici. W podii uczest wozmy pisatelka Ludmyła Szandalowa w Leatox Rusyn Live Podcast, a na zawieszenia wieczer rusyńskiego głosił te prozwuczot narodna, duchowna i suczesna rusyńska muzyka. Podia je nahodą poznati rusyńską kulturę w jej tradycyjnej, ale i współczesnej formie ta stretyty się z ludźmi, którzy jej nie stworzą.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Почуєте тепер програм з архіву Радіо Алем ФМ. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Etnogeneza Ułemków. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Stwierdzenia: etnogeneza ludności ułemkowskiej pozostaje do dnia dzisiejszego przedmiotem sporów, lub etnogeneza Ułemków budziła i budzi wiele dyskusji naukowych i pozanaukowych. To zdania, które najczęściej wybrzmiewają przy temacie pochodzenia i formowania się Ułemków. Biorąc pod uwagę, iż badaniem zjawiska etnogenezy zajmuje się wiele dyscyplin – historia, etnologia, archeologia, antropologia kulturowa, socjologia i językoznawstwo – a sama etnogeneza to proces wielopokoleniowy, nieliczony w latach, lecz w pokoleniach, nie dziwi złożoność problemu i możliwości interpretacyjne. Dodatkowo samo pojęcie etnogenezy jest terminem uwikłanym w zawiłości dyskusji nad terminami etnosu, etni, grupy etnicznej, ich relacji z narodowością, narodem, kulturą. W telegraficznym skrócie, etniczność to zespół wspólnie posiadanych cech kulturowych, a analiza etnogenezy polega na poszukiwaniu tychże cech, które sumując się stanowią o odmienności danej grupy etnicznej. W przypadku Ułemków charakterystycznymi cechami, których analiza pozwala na wysnuwanie teorii etnogenezy, są sposób życia, w tym przypadku górsko-pasterski z elementami rolniczymi, i jego organizacja społeczna, status osadniczy wynikły z prawa wołoskiego i jego późniejsze relikty, charakterystyczne cechy etnolektu, ruski, słownictwo z elementami romańskimi i zachodniosłowiańskimi, akcentowanie zaczerpnięte od zachodniosłowiańskich sąsiadów, wierzenia i ich organizacja eklezjalna, chrześcijaństwo bizantyjsko-wschodniosłowiańskie, kościoły tej tradycji działające w obrębie Polski, kultura materialna, specyficzne budownictwo, ubiór, pożywienie, sprzęty, terytorium etniczne, klin późnego osadnictwa, wciśnięty głęboko między terytoria polskie i słowackie, ale wyodrębniony też w stosunku do południowych i zachodnich sąsiadów ruskich, etnonim, zmienny i pochodzenia zewnętrznego. Uzupełnić jeszcze trzeba, iż tożsamość etniczną buduje także wyobrażenie o sobie, zbudowane na zasadzie odróżnienia się od grup obcych, i wymaga ona wykształcenia się poczucia solidarności grupowej. Zróżnicowane koncepcje, teorie i hipotezy dotyczące etnogenezy Ułemków skupiają się wokół trzech osi. Pierwszą z nich jest etniczna monofileza i wynikający z niej autochtonizm rasowy. Teoria ta oparta jest na przekonaniu, iż zwarta etnicznie grupa, posiadająca stabilną tożsamość i jednolite korzenie kulturowe, posiada jednego kulturowego przodka. W przypadku Ułemkowyny najczęściej podnoszona jest przez badaczy ukraińskich, wskazujących na wspólne pochodzenie Ułemków i pozostałych grup ukraińskich. Według niej Karpaty zamieszkiwane były już w VII wieku, natomiast związki rusińskiej ludności z obszaru późniejszej Ułemkowyny z Rusią Kijowską są według niej umiejscowiane już na X wiek. Warto jednak zauważyć, iż badacze ukraińscy w większości zwalczają inne możliwości etnogenezy Ułemków. Według nich Ułemkowie muszą być czystymi rasowo Rusinami z pochodzenia, żeby uzasadnić ich grupową przynależność do narodu ukraińskiego. Prezentują oni stanowisko o biologicznym charakterze więzi etnicznej, podczas gdy obecna nauka już dawno zarzuciła ten model. Jak już było wspomniane wcześniej, etniczność jest zespołem wspólnie posiadanych cech kulturowych. Analiza etnogenezy nie polega na szukaniu jednego przodka biologicznego danej grupy etnicznej, lecz przodka czy przodków jej specyficznych cech kulturowych, które łącznie decydują o jej odmienności.
Drugą oś tworzą teorie wynikające z koncepcji występowania w stosunkach etnicznych polifilezy, która zakłada, iż jednolita etnicznie grupa potomków ma kilku różnych kulturowo przodków. Według niej poszczególne cechy etniczne danej grupy mogą mieć różne pochodzenie, a ich geneza wynika z rozmaitych wcześniejszych kultur etnicznych. Dlatego też w tym wypadku proces etnogenezy tworzy więź etniczną poprzez uporządkowanie często różnorodnych cech kulturowych i scalenie wcześniejszej różnorodności etnicznej w nową formę. W perspektywie badań nad etnogenezą Łemków zakłada ona złożony proces tworzenia się tejże grupy, zarówno na poziomie osadniczym, jak i etnicznym. Najczęściej jako okres zasiedlenia Łemkowyny wskazywane jest późne średniowiecze, a sam proces osadniczy łączony jest z wielowektorową kolonizacją wołoską bądź wołosko-ruską. Wokół trzeciej osi skupione są teorie oparte na schizmogenezie, czyli na procesie będącym reakcją odwrotną od scalającej odmienności polifinezy. Etnogeneza kształtuje się wówczas na wyodrębnieniu się z jednej etniczności kilku nowych grup etnicznych pochodnych poprzez wykształcenie się różnic kulturowych. W sytuacji tej wspólny etniczny przodek ma współcześnie kilka potomnych grup etnicznych. Odnośnie Łemkowyny owym przodkiem mieli być Biali, czyli północni Chorwaci, zwani również proto-Chorwatami, którzy zamieszkiwali obszary przylegające od strony północnej do Karpat. Stąd mieli wyruszyć na południe i zasiedlić tereny dzisiejszej Chorwacji i Dalmacji. Niewielka część z nich miała pozostać w Karpatach, a późniejsi Łemkowie są ich potomkami. Na obecnym etapie badań prowadzonych przez archeologów, historyków, antropologów kultury i językoznawców odnośnie etnogenezy Łemków najczęściej podnoszona jest teoria etnicznej polifilezy. Wieloletnie badania archeologiczne wykluczają teorię tracką i hipotezę o pochodzeniu Łemków od Białorusi.

liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycję. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LMFM.

Mam kiuski światy i szłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stoją tam jakieś światy taki może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili i desim si jakosi tak taki się mi bliski zrobił. Choć mam tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiel, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolit, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowy niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniom cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

od prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

0: Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiuskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.
1: A dobra.